Miał być silny i wielki, słynny na cały kraj, jak jeziora, rzeki, co błyszczą wśród drzew.